0: Ania, tun czas za nena ruchi, hakle dżęca noce pon zasa, dusz może cze znowa spać. 5 godzin, cicy ci na po 6 czichie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Planowany nowotwar wiacerych wopkodów na kromie rakec naczyni susodnej gminy niesłaczidło dale niemia. Nawoda wopkoda nakauf Lars Gotschling warnowaše niesłaczansku gminsku radu przed ścihami rakeczanskiego projekta, bo ja

0: Nie nie so planowane wopkody prze wulke, a moli so samo hadža pančit skukuba wuskutkovač. Fachowy posudk inwestora raketsach mienowaše gotschlink Jara Jednostronski a przypowiedzi naprzeciwny posudk, kotrusz wopkot nakauf sam zapwači. Hižo spočat lita bieše so niesvačanska gminska rada k raketčanskim planam skeptisce wuprajiwa. Kočebusu w Oswieči dzienca Rieczne Centrum witaj swoje 25-letne wopstacze delni w Łużicy. Za to su dzienca w osobity dzień pedagogu zariadowali, na którym chce so przedseda domowiny Dawid Statnik w uczeriam, kubwariam a nawodnicam szulu za zromadne dzieło dziakowacz. Swiedzienskie popodnio z kulturnymi psinożkami je w klubuni Dienioserbskiego Gymnazja, a je pendant k jubilejnym swiedzieniu litusieje Honioserbski svojbne skadžovanki. Rečne centrum Vita je mez drugim z leta 2000 a cinače na 140 publikaciju a vudžbnih materialiju delno serbščine vudal, z leta 2016 je vjace hač 140 ljudi svoj rečni certifikat delno serbščine od RCV dostavo. Radworska gmienska rada je čera w utwór Minakowskiego busowego zastaniszcza w obzanknęła, tak za może ja so wokoło nie, potom busy też zauroczyć. Nadawk za 145 tysac euro dostał firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzy lizo hižo dosć dziwa nimaja, tak wiesnostka Madeleine Rynczowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdziliwoj. Nimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla čera svoju funkciju jako radworský gminský radiče zvožil, jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šeferová. Na 7. krabatovom filmovom bihu čera čornom komcu je so viac za 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor vojorovské športové tuarstvo. Mies v obdžinikami bychú tiež nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach filmov, ktorých dživaja 80 filmov je so na bihu v obdžilivo. Cirkonu čaru 22 kilometrov to bieše mústvo zromadne docpieč, kúždy jednotlivc dobyše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry běžeč. Cíl zariadovania je sobu dživačerju a dživadavarju kôvoku vojorec zjazač, kajštiš ich sa pohyb a strove zeživenie zahorič. Puč přes vás S108 vostanje tvarskih dživodla hač do kunc Julija zašlane. Kajž praji vjesenosta Tomas Leberecht na zašpem posjeđenju gmenske rade, mili so tvarske dživa popravom tutun tydžin zakončič, tute pak so dale dlija, dokež bichu veče vužadanja ve votresku do toho. To ma konsekvence za ponovenje v okreznije drohi, kiš ze zžaru na S108 trichi. Tu iš je nejasne, haču netko lečnih prozinach zciva zaniruja. Po dorozumenju ze Sakskim krajnem zaradom za drohotva so puč přes vas, hakle 30. julija zaso votevrije. A to bychu naše povestče, kotrž namakače tež na našich stronach internetče, kaštež naši damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: 12 stopniu pokaza žive slebro tu při budyskim studiu. Dženca zaso velem ročelu, ale tyž trošku zvonca sovi. A kajši žo čera nekotre švijele, popodniu a navečo muo so rimač, maximálne 17 stopniu dženca. No a s deščom tyž vecike culce nam kvodniši vecik vokovo vušiduja. Jutce ráno ište raz zvonco, potom zas co pomroči a nekotre kapky dešča vočakujeme maximálne 18 stopniu a konc tyženia dále nevobstanie, při tým bude pak sobota hišče najrenčí džen.
2: Najrenčo vupada tež náš vopkadný systém. Našim koncumenice ničo za nás nima. Tož přijemuj vám všem dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Jeli zapak vy nešto za nás mače, nešto, što už napuče na druhý nesvúša, snadno sa niečo mobilne vyskač na tvary, potom nás zazvonče 0591 37 400 je naše číslo, alebo písače nám v app MDR Serbia.

0: A spokojnie są zawieszcze też zasob obiedlerzy około Jan Scholz. Tam są minucy municiju ze Światowie wojny namakali, to już w utoru. By to przy twarskich dziełach, no a tak, niż to też no chcesz namakać, gdyż tam dziełasz. Ale są wszystko zasob mogli zwuporedzić, są municiju mogli znieszkodnić, to jest potem czera stało, to ryka, no a jeden dzień co dobyli w obiedlerzy odkretam dokotać, kajż żona ze zarada pisni ozdzieli, ale strach drie niebie, rozu znamieńcza nic większy strach. Znieszkodnili su, tam koło wokół Jan Scholz, a nie tylko jedre wszystko zasob poradku, wonio w oborabie tam namiestnie zariad by tam namiestnia, a wiedzą też taka osobita służba, kotraż może tego municiju z cała znieszkodnić.
1: Upiłam się tobą połową mych lat.

0: Wo sobie na spoczatku jeszcze młodego lecza, so najac ludzi przez bujniek czyjec zarody, a czerstwy wody weseli. A jeszcze rynczy je potem, gdyż masz niejapki. Wo sobie to zarodowy pokład. Diana Fruczyc-Grymichowa je jeden delanach nadeszła.
1: Hilda Brankaczkowa z Koniec bydli na burskim statoku. Ona ma cyle klasisku, ale derie ladanu bursku zarodu ze szymi kwietkami, sadom a zeleninu. Tomaty, kurki, neple a...
2: Romak, no haj to cię nieke kundze skała, no mu mamu pudra runczka, to pośredni dosał za dwajach piszczuch.
1: So 680 lit na smikota. Sednie moje są na drewjanu wałku pod cyszku na dworie, zo bych moj na dalszu rostlinu ladawoj, kiś wubudża medit Teranu naladu wosrić skierje rustikalnego statoka. We wulkim horncu tronuje wiacacz 2 metry wysoka, a jara strua palma z wulkimi wieślatymi wopienami, kisz ani brunoho kunczka nimaja. Tak mienowana konopoła palma, Trachycarpus fortunei.
2: Wiesz już to, dane wiele lat. A to są było gitarsko, ja mam takie oplegowe kanelita. To było kuźle lito zasił staj moha. Na zemu, to ty muszę zasnąć, nie jest to, to są oni eifrych. Jak oni swarja, takie nieszto, umacze nieszto. Ale tu ta palma na minuć.
1: Narostli są lica żółto złotek cienia. Każ wielkie kicze przy zdunku wisaja. Po zachodniskich parametrach ryka to, że je jako dzieczaca rostlinka wórostwa, a je nitko tak mienowana maczerna rostlina. Do szpalmak czyje, to je dopokaz, że są wulko kwitce derje dże. Zoje struba.
2: Nie, ja jestem prosta. To nie o to ryka. To ta takie, my próbujesz takie nie napowisali. Z roboty paryki ta palma się nie, to ja mam prosta, o to ryka się. Takie, to trzeba te łupy na łotry zaszko, to się takie kunczki maja, a pompa, co możecie mu kryku ostać. Najmuszę to począł oczynić, a on jeździł tam o końca tej takiej dynkswisze.
1: W zimie z tej palma wyrudzi. Zniesie też 20 stopni zmiarska, Brankaczkowa doda. A w leczu so palmie wonka lubi. Wiatrze hać cicy, czyli jednitko sobu przyniesene Hermanks italskie na Brankaczkę z dworie z tej. A wuprudza feeling alla bella Italia. A z cywa wulku prócu ladania nepwaci, praj Hilda Brankaczkowa.
2: Niczego jej wodu. Czasku wodu, haj, nic suwele. Wszczocie to nieko dalej uskoczyć, że nie wiem. A to ci mówisz?
1: Nadzio mnie zrawia płody, kiś su po wuzrawieniu modroczone, po formie kaj szmawy jesieńk, słodkie, a kieci.
0: Prawy pokwat, cicyczy, lidztachu, delansku palmu, ja nam Diana Fruczyc-Grymichowa przedstawiła.

0: dzieci, lubi starsi, dziedoja, a woki, wytela dokładnie wiesz, czy się sztwotk k wam do kuchnie przyliczy.
1: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drozny.
2: Nekak Filomelos dżęca hinajsi wupada haczewak.
3: Haj, mam dżęca tu dzielu przytyknienu. Po moim imieniu sobą nami wupiede. Chodzi, to kaś wupadam tak, kaś dobi być. Dla to mam cyle... Cyle ważne filomelozofiske prasienie. Po takim.
2: Okej.
3: Okay. Gdzie dasz ty to pisane? Co mam ja taki w uparaczka i się w uparam? Z moimi rianymi piekam ja z moim praktyskim pyską. A z ty riany kudzielu.
2: O, ciężkie prasienie. Niekotre wiece, kajś tu kudzielu, kisy się przytyknął, rozudzisz sam. Druhé věci, přírodně přinarodžené, jsou či ve génach sobu dáte.
4: Ve génach? Gén?
3: Ach, vostudvo, nemůžeš ty to lépe rozkvásť.
2: Ty, kaž šítke druhé živochy tež, například děči, obstejš z celé malých bajnkou a ve těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumím. Ja som sa to z jejka vúľanou. A dieči nic.
2: Oh, haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po ktorým máš tvárič. Predstaj si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zobie je pravý romače tváriu, za to máš cedlku, na ktorý šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA. A po ty są nasze czoło twary.
3: Okej. Okay. Ja drę to przeco iście prawe nie rozumiu, ale ja wiem, co je to szo prawe, dokasem ja raz pokojom. A dzieci są też szikwane, radzene, perfektne. A to na dobi szo tak ostać.
2: Ale ty to la wiesz, że są drudy też niszczo zmieni. Tybi wupadnie na przykład pierko, a potom narostrze nowe. To nie może przecież so tak wostać, kajś je. Ty by so też dalej wówić.
3: No haj, haj. Te pierko je potom kusk hinajsze. Ale je też kusk samcne, kajś te druhe. A z tym je zaso so poriadku. A po takim je też kuźde dziecko, gdyż so zmieni przecież so prawe.
2: Uhaj. To pak je dżęca w oprawdzie filozofiska rozmowa z tobą.
3: Aha, aha, aha, taka filomilozofiska, no. Ważne wiezo je, co maja dzieci sukniczki, a kolowe ze zakami. Dziś przed co z najmniejsza jeden popręcz knuć pozwę.
2: Filomeloso, jak so tebi przed co za so radzi, od co jedne kotrje temy przyjęć k popręczkam?
3: Ho, ja nie wiem, ale ja se myślę, że z tej to w moich genach, w tej DNA.
2: Pola tebie na kujże patrz.

0: Lubię dzieci, dobre ranie. Jeszcze 3 tydzienie szule, potem skończnie, wodpinać, kupać, żadne wuknienie wiace, a szpatne zwiedomie dla znamku. Runie nie tylko w poslednich tydzieniach szulskiego lita, je za to czym wiace stresa. Każdy uczor trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo końc tydzienia sobą kuri. Jak z czyszczą znamku dla wopka dzieci? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie sobotu rano na podziwieci, gdyż ryka...
1: To

abo skupina Myszki, kiš w tutym spiewie z leta 1996 tyś w zimi spiewa. Jenoś pozitivnie pak šitke spiewy na přirodu nie ladaja. W osobie we zajszwych lečesatkach su přibierali spiewy, kiš so za přichodom naše zemie prašeja. K tomu liči na przykład štučka, kiš spiewa Anna Maria Brettschneiderec. Ale też w tym spiewie z leta 2020 prasza so Michał Cysz za tym, jak ma przychod cwieta wupadać. A znano najznaczniejszy spiew je Quo Vadis Vužica, kiż je miestem hižo 5000 let stary. Skomponowane od chrześcijana Jamesa Münka na tekst Wernera Mieszkanka. Vuži.

0: Hučba B a Vostanje tu ištiš do přichoda. Ważny medij zo bychu so człowiekojo z wumiorskeje perspektywy za przychodom świata a wob świata praszeli.
1: Kajki budzie nowy świat.
2: Crescendo. Hučba krótko a słodko.
3: Simon Heduška, jesi raz wobladał, kotre serbske spiewy so przyrodze a wobswiety winuja. Mało wubia je nam swoim dżęcniszym kreszczędzie zestaju, a jeden z tutich spiewu nitko za was kompletne mamy, što radost czrenczu dała od Mirčina Weclicha. A potem chcemy so raz temie winuwać, što je poprawom top scorer po tekim najwuspieśniejszy cilc. Ale svetuje ich mistrzostwo. Może czasieś na raz wódzku wamacz? Ja raz tak prają matematika, raje tam ważną rolę.

Ronja Schakos im Preiwase, da bitte jetzt sehr als Mistlitschinsch wottem Stuja poprom Top-Scorer, botekim najwuspiesznischi Koparotto, psi teki svitowich mistostwach. Hi, to czyni zmys, sito matematyckim zmysle przemyslicz, przetolsz, byli przypad. Reier był bewunajskere Topscorer WM był. Przytoż wiatrza 40% sześć rotu padnie z pomocą przypada. Najznaczniejszą a największą studię k tomu je Niemska Wysoka Szula za Sport w Kölnie zastajiła. Daniel Memmert a jeho team są wiatrza 70 rotu z jacerich rajnich dobu Jędrzelskie Premier League przepytowali. A oni zliczyli, niemale pojca sześć rotu buchu przez Przypady polekowane. Przypad to jest wszystko, co już nie planujemy, a trenujemy w praj. K tomu liczę na przykład bóle, które od stopu rotu odprasną, a se potem do rotu nuc cisną. A wiesz też samorota na przykład, a to staje na dwa przykłady. Co już jest sam raz rał, aby rajet on wie, przypad leży celę zasadnie w DNA kopance. Co już szako czyni szpotu drużynu też tak atraktywną. Tež najgenialnejší technikario, kajž napríklad Messi, Mbappé alebo Pedri, da nemôža bol vopravdže 100% kontrolovať to, co nedá s tréningom narunač, tým šipat. Profesor fyziky Metin Tolan, ktorý živa na TU v Dortmundže, tu nie teraz všeličil, zminili sa pri kopie na rota zo 16 metru pozícia nohy vo jeničce 1 stopin a spiešnosť bola vo 1 km/h, potom vodkila bol hižo vo pol metra. Tiež matematice môžeš to potekým vobličiť. Moličke nedokladnosti maja potekým vulke efekte a k tomu potom ešte přidatne přinže, zo bol na traunikách tak kontrolované neskaka, kajž na kumštných polách. Kopańca jest tym jeniczka sportowa drużyna, pola kotrież może na przykład team ze 70% w obsadzie tabula przyjrzym jeszcze przyracz. Tak to ekspercza w oblicza. No hej, a ekspertu wymienienia koło wokół WM też jako podać, że też stajnie zasadek tak menowane zwierzecze orakle też tutem, że są one minili, co dziś rano jeszcze winujemy. Niedom pak poladnie za nas Jakub na trikoty Haitichanu. Do toho pak je vizo Shakira na rydze. Dženca večer zmeja vona vulky vústup na votorenskej ceremonii svetových mištostvu a netko hižo podanás s serbským rozhlasu spiva.

Vossa menčenu ponapu vossi michje. A tu su naše pokive. Mieszczanski zjazd CDU Budyżin tun przeproszuje na zjawnu mieszczansku rozmowu, a to dżęca wieczo 60 na żolu serbskiego domu. Sostrzom je Jan Buda, direktor założby za serbski lud, gotryż odmówi na ośrodkę praszenia, a powieda w serbskim forumie wiedzy, a jak dalej będzie, digitalizacijski koncept, co przedstawi, gajsztyż platforma DigiSerb, a ryczne technologie, a buknięckie, a ryczne poskitki. Do toho je serbskim domie, menujcy po południu štyrioch, serbske blido, na kotrož przeprošuje tudyša domovinska skupina, po południu štyrioch. Na serbsku besedu přinže tutež dr. Anja Pohončova od Mačice serbske, kotrož dživa pak tež sobu v rečnej komisii a runje vo tute maj, potekimo Mačice serbske a v rečnej komisii budže vona povedač. Na serbsku besedu sčezenca tež dobukec prošeni, a to na faru večerna po sedmich. Na wobydlarsku zromadziznu przeprosuje dżęca Krajna Rada Udowiczas, wobydlerju gminu przy klosztorskiej wodzie, a to od napośestrzych do siedmich gminskim zarydzy Nybylczycach. A na dalszy piknik przeprosuje jutrze ryczny motywator projekta Zari Lucian Kaulfurst, a to od naposedmich do potestwom Zwunczko Nisko Sjatok Blisko na knieży Dworczystwo Sydom w Przyłczycach, Zahuji Paul Geigerzähler z Berliner.

0: Przymni nicedzi alosteje zasa Jakub Wocza.
1: Policja z G.
2: Spěšnosć sú zastavnice v útoru na 4 miestvane Boršču a honým vujezdom mierili, tam bies to dovolené 2,40, bychú přespěšní. Zvota medalia, džena auto z pulsky značku, jeho sú ze 137 km lepili, vodžer smysl přes 200 euro pokuty a dybk v Flensburgu merzač. Nic jenož spěšnosť, ale tež nakvadné auta je policia kontrolová, hač dres mi džatej šnoce na vútoru ježdič, za to treba ja zdžilat iž vlase bytu dovolnosť. 4 nakvadné auto to nemijachu, jako zastavnice na S106 polacioch vjezdu ich kontrolowachu, a dalsze techniczne niedostatki zwyższyju, tu jedynie woli zubiu, tamne nie swoje twory dość dery składował, zawyższyju, a tamne miejsze zaso wopaczne, abo dodziarzane w obrucze, szice sztyre do biachu LKW stejowo stajicz. A w osobie wokoło Zoreca, a bywie wody kopia so zaso telefonaty, z kotrymiż so wobydlerio nastroża, a zjeba ja, jeniczce w utoru by ich 620, czy tak zdzieli policja, a tu tych padach so skučičejo jako policistča predstaja a nauža svojim voporam z čijovacu stavizničku z Prinja. Ve vokolinje su rumunske cvrbe paduchu popadnili, druha tuta mieše listčinu mienu, na kotrštiš jih menostej a sčiča prašachu so za hodnotnými vecami a penezami dome. Najviace zazvanjenych tutu žudnedom spoznachu, dotaj pak nie jasne, hač nebu nichtu tolastnač vopor tutych telefonato pozdatnych policistov. Voprodžita policija varnuje privatne abo informacije vo vopsidstve ženje pri telefonie neprajič.

0: закусвач, це вас, любачі констудження, тиш за со дундак. Не забудьте, зо є вон вам гуданчко стаю, дженца іще можете со вопчеліч. Анетко, долічіся до кухні. Філомілос.
1: Філомілос. Дертам действа мабіє друзне.
2: Nekak Filomelos dženca hinajši vupada hačevak.
3: Haj, mam dženca tuđelu pšitknjenu. Po mojim mnenju so ona mi vupjede. Hađi, dokaž vupadam tak, kajš dobi beč. Dla to mam cele važne filomelozofiske prašenje. Po takim.
2: Okej.
3: Gdzie ste to pisane? Co mam ja taki wuparaczka i się wuparam? Z moimi rianymi piekam ja z moim praktyckim pyskom. A z tych rianych udzielu.
2: O, ciężkie praszenie. Niekotre wiece, kajś tu kudzielu, kisy się przytyknął, rozudzisz sam. Druhe wiece, przyrodnie przynarodzene, są ci w genach sobudate.
4: W genach? Gen?
3: Ach! Vostudvo, ne můžeš ti to lepě rozkvásť.
2: Ty, kaž šitke druhé živochy tež, například děči, vopstejš z celé malých bajnkov a v těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumju. Já jsem se to z děka vůlanou. A děči nic.
2: Haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po kotrýmž máš tvárič. Představ si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zoby je pravý romáče tváriu, za to máš cedlku, na kotrý šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA. A po tý sú naše čivo tvári.
3: Okej. Ja dreto všetko ešte práve nerozumiu, ale ja viem, že je to šo práve, dokáž som ja raz spokojom. A dieči sú tež šikvané, rádžené, perfektné. A tohle doby šo tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že sa drúde tež niečo zmení. Ty by vúpadne napríklad bielko a potom narostče nové. To nemôže přeco šo tak ostačka.

0: Astăm e napoțevici.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Planowane nowotwa w jacorych wobkodona, na kromie rakec naczyni susodnik miny nieswaci dwo dale nemir. Nawoda wobkoda na kauf la skoczling warnowasze nieswaczansku gminsku radu przed szczyhami rakeczanskiego projekta. Po jeho mieniu su planowane wobkody przy wujke, a moli su sama hać do panczic skukowa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora rakecach mienowasze koczling Jara Jednostronski a przypowiedzi na przeciwny posudk, kotryż wopkut nakał sam zapłaci. Iż z poczat leta byše so niesłaczanska gmieńska rada k rakeczanskim planam skeptisce wuprajiła. Kočebusu vo svieči dženca riečne centrum vitaj svoje 25-letne vopstače Deni Vužice. Zato su dženca vosebite džen pedagogu zariadovali, na kotrem šce so predseda domovine David Statnik vúčarjam, kubvarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedženske popodnio s kulturnimi pšinoškami je kluboni denio serbskeho gymnázia a je pondon k jubilenemu svedženi letušeje honio serbskije svoj nie skadżowanki. Rieczne Centrum Vita je mezdrujim z leta 2000 a cinače na 140 publikacijo a wudżbnych materialiju delnoserbšide wudał. Z leta 2016 je wiace hač 140 ludzi svoj rieczny certifikat delnoserbšine wod RCW dostawo. Radworska gminska rada je čera v utvor Minakauského busového zastaniščia v obzamknula, takzo môže ja so vokovo nieho potom busy tež zavročič. Nadavk za 145 tisac euro dostá firma z Biskopic. Byrne štváske závody skoržili, so hižo dosť dživa nimaja, tak viesnenostka Madlín Rynčová, stej so jenož dve firme na vupisaniu v obdželivoj. Nimo toho je lekar Cyril Hančík dživa dla čera svoju funkciu jako radworski gminski radžičel zvožil, jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šeferová. Na 7. krabatovom firmovom behu čera čornom komcu je so viace hač 60 ľudí v obdžilivo.

0: Das Gili Organisator, Vojeruske Sportowetowastwo. Mir ist Wobdzielnikami, Bichotechnikotzi Serbia, mir ist Druim Shoko, Sulschetz aber Zrożanta. Woni startowachu w Timach Firmo, kotrych dziewaja. Wosam dziesacz Firmo, jeso na Bihu Wobdzieliwo. Cukonu czaru, 22 kilometru, dybysze mustwo zromadnie docpiecz, guzdy jednotliwc, dybysze pakienoś 22, wolecze 2,2, albo 4,4 kilometry bieżecz. Ciel zaradowania je sobu dziwaczerio a dziwadawario ku wokło wojorec zjazacz, kajszcież ich pohyb a strowe zeżywienie spichowacz. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyszynie je konc junia hosciciel za litusze sakske zetkanie szulskeho dziwadła. Na nim wobdzili so 5 szulskich dziwadłowych skupino, mez drugim zakładna szula Pančice Kukow a Szelorowe gymnazji Budyszyn. Na cioch dniach skupiny budyskim dziwadle swoje ry przedstajeja, a so dziwaniczkach ze szelakimi aspektami dziwadzielenia zabieraja. Zetkanie włotuje kooperacja szule a dziwadwo Kost, wo kotruż stara so sakske krajne jewiszczo Rade Bojlu. A to bychu nasze pojeszcze, kotrysz namakacie też na naszych stronach internecie, a naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Cynacze stopnie pokaza żywe slibro przy buddyskim studiu, dżęca za so wielem roczelu, ale też słońco so dysadys pokaza. No a to szak zajmę wad czera, szwiele, po podniu potom masa też rimacz, maksymalnie 17 stopniu. Z deszczom też wiecykie cólce, potom kwotni żywiecik wokowo wusi duja jutce, cele podobne wiedro. No a konc tydzenia je też niewobstajnie, przy czym się sobota jeszcze najręci dzień.
2: Wszystko porządku na puczach a na drogach, to możemy za tyle na tym miejscu, nie? Cele krótko dzielżyć.
1: Serbski rozwóz.

Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszyła z balżony. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam, czy poskupam.

0: Bożne Słowo.
1: Maczęca Lenka Majerec z Münstera.
2: Mój luby Bożo, sym tebie zaso z woczów zubiwa. Mije, kaś by mies na maj wujka kurjowa bywa. Kurjowa w obsty z kaoso siedno dnia. W obsty z terminu a dżywa. W obsty z domjacnoszy a przeczylu. W obsty z czytania a interneta. Kak mużu jenoś przez kurjowu ladać? Kak mużu tebie zaso widzieć? Zy docwajszy tu? Znajesz ty tej sztajke zaczucza? Ja znaju je dokładnie. Trudy nie pytnu, jak sobą z moich oczu zubi. A potem siedzę tu. A praszam so, jak so zase wróczu. A trudy sama na tym dwiluju, hać bo do cwa hisze na mnie czeka. Ale w drugim liście na Timotie pisa Pał, smyli nieswieni, tak wostanie w dola swieny. Przetoś won, co sam zaprycz nie może. Gdyż bo mi swieny wostanie, a na mnie czeka, jak przyjdu zase wróczo. Jak mużu przez kurjawu Boha znowu wuladać? Mi poma, gdy si za nią wiedomie czas bieru. Na przykład, gdy so prawidło nie modlu, aby kemsi kodzu. Ale też w Biblii czytać, aby kiporu spyłać, poma kurjawu odstronić. Może si ty, dżęca, wiedomie czas za Boha zacz?
1: Nabożne słowo k dni mierze na doku a zamowitości Serbskiego Ewangelskiego Związka Lenka Majerec z Münstera.

0: Z serskej perspektywy jobu pomer k rusoskej rece a kulturie jeden drugi, ako pomer nimskej wieczyny ludności w NDR. Na niemniej zwierzchne spiechowanie serskiej kultury w NDR zawieściło żyńca śnie rusoskiej iści żyńca we starych letnikach trajuce sympatie. Przytem nie gleda se tak na zowietizirowanie, a poszykne politizirowanie serskiej kultury. Całowe sobińskie czojenia, ako ulicują na przykład Erwin Hanusz, nie by pak przytem diali ignorirowaś.
1: No ja, a ten zajm na te rece, albo na recach zewsiem, by dają ho przypadła przyspomnieć, jaka są prywatnie, te gdy mimo tej ruściny, tylko angielczynu w zakładnej szuli uknu prywatnie. A ten cały zajm za rece, ja bym k tomu przynosował, aż som ja po uši šuli šel na studium té sorabistiky, a to především srbštiny a ruštiny. To pentek ještě mi nejo dosegalo, a gar som ju tu gožbu, tak kde, ako som zachopil živaš, dali uknuš v Rusojsky, v Moskve direktne, som té gožby užival, som prv raz v Moskve byl na gromadu, přiže tam už je leto gromadu. No jo, a tak som ja do tej ruštiny prišiel. Se vie, až pen som, no jo, som raz groniš tu rec miastem, přes to přebyvanie v tej Moskve doždere mygal. No a to sú za takdejšie cáshov v Hošibusu tyke umarkovali a pen som je prišiegnuli za dolmečovanie. No jo, a tam som pen... No jo, na dość usokie równinie dolmeczował. Ako jo, tak gdy ten pesłańc Zowieckiego Związka z Balinia, ho we Hoszebuzu, we Hoszebuskim w obwozie był, som z nim per dniu duce był, a tam ga si musiał już troszkę tu ruskoj suryc znać, dokola zwołacji nie by się neski ryzeli. No jo, a tak jo to pen dalej szło, pen som na drugich pelach tylko jeszcze przewożował. Zapšalo mi o ten zachoping byl celo inakše tegde. Ako som pe studiu sled přišel, jo Paulčenka mi přosulec nebe mogal ze tých tegde došť rozširionych knih vopla nás v DDR. No jo, ja som groni dobeše nové zemi, nímskýho to bylo Neuland unterm Flug, a v ruské rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no dosť obširné úrezky převožoval a te sú pen se ve časníku tak, kde už vezjavili. To je zapšalom bylo moje predne živo ze z tého rusojského recu. Pen som na srbské uši šuli pedoval tú ruščinu, čo šo mi přece veľké vjasele gotovalo, dokáž, no ja som tam nuči stojal. To je bylo písané moje živenie sobu. Nic ano, moja srbská rec, ale také ta ruština. Ten zájem, no jo, byl šako. Ale negotujeme sebe něco pred, kaž ľuže gronie, no jo, ten zájem, že to jo bylo všechno nuskané a tak dále. Ja by gronie, aby žinca, te mode ľuže, ten zájem nemili dla té muziky a tak dále, pente také neby engelsky vuknuli. A no jo, pen dali po tej zmieni, gajo se vegin veľa zmienivo. Moja enkelžovka jo teke dali šva najprv až do 10. letnika sobu, a tam sú mili teke ešte ruštinu. A tu som pregoňoval, aby to teke dali gotovalo, dokláž daš jo nie to kaž co, a ja neviem, kak ľuže na to gledajú. Bez tej ruštiny my neužijeme. A tam mogu niečo na Putina mienaš, ja také na toho mienam, kak daleko ako mogu, ale Putin nie je rusojská rec. Za mňa je rusojská rec, rec Puškina, alebo Lev Tolstoja.

0: как мецне јо устаткување русификације целоје товаришности спезнајоме на актуалних политических конфликтах, ако ве булгарске а албанске. Тек оу јо то звечего старша генерација, кетараш јо позитивне настајона на прешиво русоске реце а културје. A samo w czeskiej towarzyszności, kiedy raz już długi czas była mocno politizowana przez praskie naledo, pokazują się tendencje nowego zbliżenia. Tak jak granice populizmu ou ako szuzi ciężko speznajosz. A tak w pelskiej opomerk rusoskie rzeczy żyńca heterogen, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rzece przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt rzeco, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijesz. A pomier k rusojskiej rzece w Ukrainie se rozwiezio snaż akle w przyducych generacjach.
1: Доброго дня! Мене звати Людмила Бойко, я вже четвертий рік.
2: Добрий день, мій сегоні Людмила Бойко. М'ястим сом стирі літа жива в Німській, в Хошебусу. Живам ако віце обживарка в інституції ABC, котараш спіхую з Херску Рєц. З моїм живом, тімом, а пшіяшельними лужими сом в'єгін спокоєм. Наступаюць украинску а русойску рец не сом на актуальным стауе, а то тогодла, докулаш не сом вижева мою фамилию стерилета двойко. А не сом жива в этой ситуации, в котарейш су тухелу в цасу войны, живе луже в Украине. Мислим се, аж ято вегин шешко.
1: Але в цілому я можу сказати, що...
2: Принципиельне пак могу гроніш, аж в том цасу, ако сом була жива в Киеве, Kiewie nie żaden konflikt był. Pochadam z Kiewa, stolicy Ukrainy. Po moim mieniu jo to czysto polityczny konflikt między obyma rzecoma, które kumsznie naporają politykarię. Nie rozumiem, jakie cele są w Slezenie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński lóż derje obknieży jo ukraińsku rzec, a my jo ju licho powiedasz. My ga ju ukniemy, a nałożujemy wiecy, ako ciżas szaliet w szuli, na uniwersytach a w mediach. To jest do czasu tej wojny wielkim mocnie uwijało.
1: A ludy zdisno z schidnych regionów...
2: Lóże z pecajcznych regionów, które są historii, Turiski dwójko stojali pod rusojskim wliwom, powiadają se wie przeważnie rusojski. Dokulaż historyjski wiżony jo to ako ich druga mamina riec.
1: Це їхня історично як друга рідна мова. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprzałnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktam, które kumsznie przyniosą ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj, a polityczne temy se przydatnie naduwają przed Slezenu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsej powiedali obie rzece. To ma teke historisku slezenu. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za wietrze part naszą maminu rzec. Najsach nie słyszysz raska jednoczkę rusojskie słowo. Na niemniej jo to tak było do tych miejsc. Tam powiadają szykny ukraiński. Gledajuce na historiske fakty, dejała teke rusojska rzec bysz lichotna, a nic potwocowana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особинське мінення.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободным.

0: Ves liepem pobituju južo radnu lietzbu liet kurze ves liepjainske rietze. Dvojko jo je Juliana Kaufustova ako rietzna motivatorka navidovala. S tym Joninto Koins šak jo venam jastym redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak negroni až de kurze vici nebudu. Amt Zeptaja Jotam Pšeuzau Manfred Hermasch. Vönjo stuch stronu a aktivne zwang tuaristwa nepelic dvo.
1: Ja, sprena je to naša glona zgroma džizna tak vopsamknila. Moja ženska jo prajde timaš cas. A tak sem ja to bremjo mil. Vieso je jo mi Juliana jele zavastajeva, ale ja sem na zachopenka, tež se to z sričnim a slepenčine zachopilo, tež kromadže s Dietom Redom jara vele svova zbiral a mam njento kromadže tak nimale 24,000 svova a to je južo dobro zakvat, co možeš tam jest jedni riči so kusk tak zabirač. Wieso je to ciężko, do tutych wielkich stupić?
0: Jo, a wiele ludzi se obszelio na kursach slepiańszczyny. Kto se za to zajmujo?
1: Myśmy przeco 15, tak okolo. A to są te, które z towarzystwem mają nieco cenić. To są też slepego niektóre, które tam czynią, a chcą jeszcze od tej osobitości naszej rycy sobie dostać. Też od tych krótych obrotów, które my w niektórych padach mamy, które tam potem ten Niemc tak nie rozumie, ale nasze wiedzia, że to jest minione.
0: A wesebna redo niska spara za ten rycny kurs, jo nie pelic dwo. To jo inspiracja za uknienie, Groni Hermasch.
1: Treba me ten duch starego casa, duch od Hansa Nepiele, doklasz też Juliana je nam zibliżila te teksty od koncana, które się opisał, jak ten dwór je natwory, one sto, a dzie, co stej, a opisał wszystko. Takie wiece nasze ludzie docewa nie so znali. A tam mamy te dokumenty, a tam daje oni so zwuczyć, a to przy tych wiedzianach potem używać.
0: Kurs w Slepianskiej Narece pla Manfreda Hermascha neo z jasnym uknienskim planom. Ale ziel uknienia mawen weto.
1: Also, jako prenie derja woni naszu rec lasować moc. A potom też to huprajic. Wieso ja mam sam niektóre cieże z gramatiku. Dokolaż ta gornosarska gramatika jeszcze jara kruta, czym nie nucka jo, a potem darim sam czemyslować, co to jo, nienta. A potem darja wani pojedać. A was jeby to pojedanie je trobne, dokolaż my cynimy jara wiele wiedzenie. A tam darja te ludzie nic jenas w niemski rzeczy, tym ludziom nie jest to prajeć, a ci tym serbsku drastu jeszcze nosić? Nie, oni darja to weslepiańskie rzeczy tym ludziom prajeć. A też oni tam nie rozumie, potem może oni Niemcy dalej pojedać.
0: Nowy Zepter Manfred Hermasch gleda przedoszym na wosebności rzeczy, my słyszeli, ale hości na dalszny aspekt w swojej ucbie.
1: Ale ja sam sobie dostał, pola mnie je lepsza dyscyplina aż pola Juliane. Te żeńscy są przecież, to była Juliana, ja była do kuchni bieżali, a tam są nieco cynić mieli. Pola mi są nigdy nie wierzy, dokąd ja sam prawie, że ja widzim, że jena mi ten krywiet pokaza, potem ja też dżom. Tato, kioto, tak dżarzawo.
0: Jo, rzecny kurs, to sme słyszeli, jo był popszawem związany ze żywom rzecnego motivatora, albo rzecnej motivatorki we slepe. Rzecny motivator hyści żen nowe neoruno, co gotla joto tam tak szyszko.
1: Myśmy jena mala wosada, sedom wiesko, niemale każdego znajoś, ale byś tam potem jeden cuzy do naszego rynka stupi, potem maja woni wulke dwile, hać wunco może cimierić naszym, a nic se poniżyć. A to oni niechaj na żadnym pat, oni są jara horde na to, co są oni tak te lietstotki przetrali, a też te nawazku, a ta rycz, a co dzięczniejszo, też ona jara słaba, jara niesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, zosmi Juliano, dešo ona zahopila gromadze s ditom redom, starom ľuďom do doma posvali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zahopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokláž ona je autodidaktiske tež s pomocou Hansa Mroske a dalšími našo rec jara dere hopkneži.
0: Manfred Hermaš, jo neper ve, vod Juliane Kaulfürstove ten recne kurs slepjajnščine pšelzav, ale co godla popšavam?
1: Nej, dež ja vrčo gledam, sem ja nimale jeden bo tých posledných mamino recnech. A dež ja veci pak tak je nesom chtu da potom. A to godla ja tak prajo krat leko tam moc trajo, ja budu so da tuto nadavka dač, aber tež te ľudži praja na ten nám nás môže a potom je tiež konc.
0: Groni Manfred Hermaš z Rúneko. Konc neo. Termín za uknenie slepjajnštine jo kúšte drugi týždeň přece panežele vod podňa na pústerich. Ale dla kopice zaredovanju v blížem casu jo ninto akle přestavka až do augusta. Pön, že uknenie dali na nepilic dvorje.

0: Z serskej perspektywy jobu pomer k rusoskej rece a kulturie jeden drugi, ako pomer nimskej wieczyny ludności w NDR. Na niemniej zwierzchne spiechowanie serskiej kultury w NDR zawieściło żynca śnie rusoskiej iści żynca w starych letnikach trajuce sympatie. Przy tym nie gleda się tak na sowietizirowanie, a powszechne politizirowanie serskiej kultury. Całowe sobińskie czojenia, ako ulicują na przykład Erwin Hanusz, niby pak przy tym diali ignorirowaś.
1: No ja, a ten zajm na te rece, albo na recach zewsze, by da jego przypadła przyspomnieć, jak są prywatnie, tak gdy mimo tej ruszczyny, tej engelczynu w zakładnej szuli uknął prywatnie. A ten cały zajm za rece, ja bym k tomu przynosował, aż są ja po uszej szuli szedł na studium tej sorabistyki, a to przede wszystkim serbszczyny a ruszczyny. To pętek jeszcze mi nie dosegało, a gar są mi tu gorzbu, tak gdy, ako są zachopi wżywać, dali uknuć w rusojskiej, w Moskwie direktnie, są te gorzby używał, są pę raz w Moskwie był na gromadu, przyszedł tam uszę leto gromadu. No jo, a tak som ja do tej ruštiny prišiel. Se vie, až pen som, no jo, som raz groniš tu rec miastem, přes to přebyvanie v tej Moskve dož dere mygal. No a to sú za tak, kde ešte cáshov v Hošibusu teke umarkovali a pen som je prišegnuli za dolmečovanie. No jo, a tam som pen... No jo, na dość usokie równinie dolmeczował. Ako jo, tak gdy ten pesłańc z Ujeckiego Zwieska z Barlinia, ho w Hoszebuzu, w Hoszebuskim w obwozie był, som z nim per dniu duce był, a tam ga si musiał już troszkę tu rusko i suryc znać, dokola zwołacy nie byli neski ryzeli. No jo, a tak jo to pen dalej szło, pen som na drugich pelach teke jeszcze przeważował. Zapšalo mi o ten zachoping byl celo inakše tegde. Ako som pe studiu sled přišel, jo Paulčenka mi přosulec nebe mygal ze z tých tegde dosť rozširionych knihov pra nás v DDR. No jo, ja som groni dobyše nové zemi, nímsky to bylo Neuland unterm Flug, a v ruske rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no dosť obširné úrezky převožoval a te sú pen se v Casniku tak, kde už vyzjavili. To je zapšalo, bylo moje predne živo ze z tého rusojského recu. Pen som na srabské uši šuli pedoval tú ruščinu, čo šo mi přece veľké vjasele gotovalo, dokláž, no ja som tam nuči stojal. To je... Było pisane moje żywienie sobą, nic ano moja serbska rzecz, ale tylko ta ruszczyna. Ten zajm, no jo, był szako, ale negotujemy sobie nieco przed, każ ludzie gronie, no jo, ten zajm, że to jo było szykno nuskane, a tak dalej. Ja by gronie, gaby żynca, te młode ludzie, ten zajm nie mieli dla tej muzyki, a tak dalej, pęte teke nieby engelski wuknuli. A no jo, pen dalej po tej zmienie, gajo se wielgin wiele zmieniło. Moja enkelżołka, jo teke dalej szła, najpierw aż do żasie tego letnika, sobu, a tam su mieli teke jeszcze ruszczynu. A tu som pregoniował, aby to teke dalej gotowało, doklaż daś jo nie to każ co, a ja nie wiem, jak ludzie na to gledają. Bez tej ruszczyny my nie ujdziemy. A tam my go nie to na Putina mienasz, ja tylko na to go mienam, jak daleko ako my go, ale Putin nie jest rusojska rzecz. Za mnie jest rusojska rzecz, rzecz Puszkina albo Lew Tolstoja.

0: tak mecne jo ustatkowanie rusifikacje całej towarzyszności speznajomy na aktualnych politycznych konfliktach ako we bulgarskiej a albańskiej. Tak ojo to zwieczego starsza generacja, keda rasio pozytywnie nastajona na przesiwo rusowskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towarzyszności, keda rasio dujki czas była mecnie polityzirowana przez praskę na ledo, pokazują se tendencje nowego zbliżenia. Tegegaż granice k populismoju o ako szuzi sieszko speznajosz. A teke w pelskiej opomerk rusowskie rycy zinca heterogin, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt ryco, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijesz. A pomier rusowskiej rycy w Ukrainie se rozwiedzio snaż akle w przyjdących generacjach.
1: Dobrego dnia. Mnie zwate Ludmila Bojko. Ja wże czwarty rok.
2: Dobry dzień. Mnie se groni Ludmila Bojko. Miastem som styry lieta żywa w Niemski, w Chorzebuzu. Żywam jako wieceobżywarka w instytucji ABC, kotaraż spichujo z hersku riec. Z moim żywom, timom a przyjaźnymi ludźmi som wielkim spokojom. Nastupajúce ukrajinsku a rusojsku riec nesom na aktualnym stauje, a to togodla, dokulaž nesom vyživa moju familiu styri leta dvojko. A nesom živa v tej situácii, v kotarež sú tuchelu v casu vojne, žive lúže v Ukrajine. Myslím se, až je to viegin šieško.
1: Ale v celomu ja môžu skazate, že...
2: Principielne pak mogu groniš, až v tom casu, ako som bola živa v Kiev, wie, nie o żaden konflikt był. Pochadam z Kiewa, stolicy Ukrainy. Po moim mieniu jo to czysto polityczny konflikt między oboma rycoma, któreż kumsznie naporają politykarie. Nie rozumiem, jakie cele są w slizynie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński lóż derje obknieży jo ukraińsku riec, a my jo ju licho powiedasz. My ga ju ukniemy, a nałożujemy wiecy, jako ciżar strzeliet w szuli, na uniwersytach a w mediach. To jest do czasu tej wojny wielkim mocnie uwijało.
1: A ludy zdisno z schidnych regionów...
2: Lóże z pocajcznych regionów, któreż są historii, Turyski dwójko stojali pod rusojskim wliwom, powiedają se wie przeważnie rusojski. Dokulaż historyjski wiżony, jo to ako ich druga mamina riec.
1: Se ichnia historyczno jak druga rydna mowa. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktom, któreż kumsznie przyniosą ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj, a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slizynu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsie powiedali obie rzece. To ma takie historyczne slezenu. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za większy part naszą maminu riec. Najsach nie słyszysz razka jednoczkę rusojskie słowo. Na niemniej jo to tak było do tych miejsc. Tam powiedają szykny ukraiński. Gledajúce na historyczne fakty, dejała takie rusojska riec byś lichotna a nic potwocowana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особисте мінення.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас.

Kogosz bie dnia rusojskeje rece, zachadnu sobotu, z čo spyšali ustjevanje Sebastiana Elikowski-Winklera. Tema jo była sytuacja rusojskeje rece žinc

0: Ves liepem pobituju južo radnu lietspu liet kurze ves liepjainske rietze. Dvojko jo je Juliana Kaufustova ako rietzna motivatorka navidovala. S tym jonin to koins, šak jo venam jastym redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak negroni, až te kurze vici nebudu. Amt Zeptaja Jotam Pseuzau Manfred Hermasch. Wenn ja stuch stronu a aktivne Zwang Touristwa nepilitz dwo.
1: Ja, Sprena jetto nascha glona zgroma gizna tak wapsamknila. Moja ženska jo preide timasch zas. A taksim jato bremio mir. Wieso je ja, mi Juliana jele zawastajewa, ale ja sem na Zachopenka, tyś se to ze Sryčnym a Slepenčine Zachopilo tež gromadze s Dietom Redom jara wiele słowa zbíral a mam nieto gromadze tak nimale 20-30 słowa, a to je južo dobro zakwad, co môžeš tam jest jedný ryči so kusk tak zabierać. Wieso je to ciężko do tutych wielkich stupić?
0: Jo, a wiele ludzi se obszelio na kursach slepiańszczyny. Kto se za to zajmujo?
1: Myśmy przeco 15 tak okolo. A to są te, które z towarzystwą mają nieco cenić. To są też slepego niekotare, które z tam czynią, a chcą jeszcze w tej osobitości na naszej rycy sobie dostać. Też w tych krótych wobrotów, które my w niekotrych padach mamy, które tam potem ten Niemc tak nie rozumie, ale nasze wiedzia, że to jest minione.
0: A wesebna redo niska spaza ten rycny kurs, jo niepilic dwo. To jo inspiracja za uknienie, Groni Hermasch.
1: Trzeba my ten duch starego czasu, duch od Hansa Nepili, dokładnie też Juliana je nam zbliżyła te teksty od koncana, które się opisał, jak ten dwór je natworzony, co a gdzie, co stoi, a opisał wszystko. Takie wiece nasze ludzie to cywa nie so znali. A tam mamy te dokumenty, a tam daje oni so zwuczyć, a to przy tych wiedzianach potem używać.
0: Kurs w Slepianskiej Narece pla Manfreda Hermascha neo z jasnym ukninskim planom. Ale ziel ukninia mawen weto.
1: Also, jako prenie derja wani naszu rec lasować moc. A potom też to huprajic. Wieso ja mam sam nikotare cieze z gramatiku. Dokolaż ta gornosarska gramatika jeszcze jara kruta, czym nie nucka jo, a potem darim sam czemyslować, co to jo, nienta. A potem darja wani pojedać. A was jeby to pojedanie je trobne, dokolaż my cynimy jara wiele wiedzenie. A tam darja te ludzie nic jedna z niemskiej rzeczy, tym ludziom nie jest to prajeć, a ci tym serbsku drastu jeszcze nosić? Nie, oni dają to we slepiańskie rzeczy tym ludziom prajeć. A też oni tam nie rozumie, potem może oni Niemcy dalej pojedać.
0: Nowy Zepta Manfred Hermasch gleda przedoszym na wosebności rzeczy, my słyszeli, ale hości na dalszy aspekt w swojej ucpie.
1: Ale ja sam sobie dostał, pola mnie je lepsza dyscyplina aż pola Juliane. Te ženste se přece, da sva Juliana je bila, da kuchni bežali, a tam so nieco cenič mili. Pola mi so nište nevěri, dokaj že sem pravi, da še vidim, so jena mi ten krivet pokaza, potom ja tež džom. Tato, kjo to tak džažavo.
0: Jo, rečni kurs, to smo slišali, jo bil popšavem zvezane z živom rečnega motivatora, abo rečneje motivatorki v slepem. Rečni motivator hoši žen nove neorono, co gotla jo to tam tak šeško.
1: Mi smo jedna mala vasada, sedem vesko, nimale kožitega znajoš, ali biš tam potem jeden cuzel od našeho rinka stupi, potem maja oni vulke divile, hač vunco może cimierić naszym, a nic se poniżyć. A to oni niechaj na żadnym pat, oni są jara hordy na to, co są oni tak te lietstotki przetrali, a też te nawazku, a ta rycz, a co dzięczniejszo, też, gdyż ona jara słaba ją niesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, zosmi Juliano, dešo ona zahopila gromadže s ditom redom, starom ľuďom do doma posvali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zahopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokláž ona je autodidaktiske tež s pomocou Hansa Moskej a dalšími našu rec jara derie hopkneži.
0: Manfred Hermaš, jo nepe ve, vod Juliane Kaulfürstove ten recne kurs slepjajnščine pšelzev, ale co god la popšavem?
1: Nej, dež ja vrčo gledam, sem ja nimale jeden bo tých posledných mamino recnech. A dež ja veci pak tak je nesom chtu da potom. A toga dla ja tak prajo krat leko tam moc trajo, ja budu so da tuto nadavka dač, aber tež te ľudži praja na ten nám nás môže, ja, a potom je tež konc.
0: Groni Manfred Hermaš z Runego. Koins neo. Termin za uknenje slepjajnštine jo kúšte drugi tyžin, pšetci panježele vod podnia na posterich. Ale dla kopice zaredovanju v blížem casu jo ninto akle přestavka až do augusta. Pön, že uknenje dali na nepilic dvorje.